Rádio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Rádio Wave. Český rozhlas. Baby.